wode afe baako akyɛ me nneɛma mmienu anita na mani nna sɛ nka me ɛbɛdubrɛ bi ma yɛ ɔwarefoɔ anɛka kyerɛ mu sɛ ɛda bi bɛba yɛafrɛ me mrs